Serpen, bratu Jaroslavovoj. Pomedze stiske oranina smuška, svižoho smutku čorna stuška. Popri tobi zerna žolta, popri tobi zerna zlata, popri tobi čreva polna. Zavrhnjoho jes v stišku, od speka i zlive. Guzerjami do gore, kološom dolinu.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

Wielkie, wesoły anioł. W leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

Nad wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powiedzieć żeni o wiernej lubowi. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nad wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburgska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Szanowni radiosłuchacze, witam was w trzecim sezonie programu pro kryminalne sprawy domkowiny Szczyro donoszu. W dwóch poprzednich edycjach maliście na chodu poczuty oryginalne policyjne raporty z międzywojennego periodu z posterunków, jakie znajdowały się na obszarze domkowiny. W tym sezonie cofniemy się aż do połowy 17. stulecia i ostanę wam donesenym, jakie przestępstwa mali na swoim koncie żyteli muszyńskiej dzierżawy. To w pierwszej części, a w drugiej cofniemy się jeszcze bardziej, aż do początku 17. stulecia. Doznacie się już nie pro kryminalne, a pro gospodarcze sudowe sprawy Lemkiu i już nie żyteliu muszyńskiego, a klimkiuskiego klucza. Pierwsze raporty pochodzą z książki pod nazwą Starodawne prawa polskiego pamiętniki, tom 9, przeczytanej 1889 roku w Krakowie Akademią Znań. Drugie raporty zostały wzięte z sudowej knihy klimkiuskiego kresu 1600-1782, przeczytanej Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk.

Kiedy idę pro muszyńsku drżał, to jej początki to iszczy 13. stolicja. Muszyński kres był latyfundyją zariadzaną przez krakiuskich biskupiów. Mał swoją administrację, sudownictwo i wojsko. Istnował do 1781 roku, a w jego obszar wchodziło paru dziesiąt seł zachidniej Lemkołyny. W centrum naszego zainteresowania, w związku z kryminalną historią tej czasty Lemkołyny, jest oczywidnie sud muszyńskiej drżały. W pełnym składzie obnymał winy reprezentantów trzech praw, a to mistnoho muszyńskiego prawa, mistnoho tyleckiego prawa, ta kresałowego prawa. Reprezentantami z Muszyny byli wit z ławnikami, rezydent i burgomajster z rajciami ta cechmasterowe. Z Tyleczam w skład sudu wchodzili wit z ławnikami, rezydent i burgomajster z rajcami, a zas z kresu kreski wit z prysiażnikami, to znaczy z kresowymi szołtysami. Kryminalny muszyński sud sklikowany był zwykle w Muszyni czasom, ale bardzo rzadko w Tyleczy. Nefse zasiadał w pełnym składzie.

30 serpnia 1647 roka. Sprawa Adama Mikuláčka o złodziejstwo. Skład sudu. Zmuszony wit podwitowy 6 przysiężników, burgomajster 2 rajców. Z kresu wit podwitowy 2 sołtysów. Zasłużenia. Kara śmierci przez poćwiartowanie.

z rozkazu jego mościa, szanownego pana Wojciecha Bedlińskiego Muszyńskiego starosty. Sud prawa. Sklikanego podla Magdeburskiego prawa przez Stanisława Miecznika Wita. Prysutny sud jest Tomasz Pidwit Andraszyk, Jan Pędziwiat, Szymon Wadowita, Demian Miaskowicz, Dawid Żydiwski, Ignaty Chomiak, Iwan Hromosiak, a ty już sławny Wojciech Piechowski, burgomajster. Kasper Flisak, Andrzej Brzezowiecki, Muszyński Rajci, a do toho byli prysadzeni szołtysy z kresu, mianowicie sławny Konrad Astriabski, kreski wit, Ferenc Krynicki, pidwitowy Iwan Tychański z Poworoznika ta Jacko Sołotwieński. Przed to drze sud, buduczy przyklikany Adam Mikulaczok z Mylyka, był źwidłany. Czy się przyznaje do toho postupku, żeby nachwariał na uctyłego steca cajcaka? Na to win odpowił, mene incze namowyle, a ja jem był z nima. Prawo zasudyło toho, że Adama Mikulaczka na peresłuchania. Buduczy na peresłuchaniu zoznał, że o tym znał i brał jem uczast od inczych. Szto byli w łabowi trioch. Jeden, szto mu żena z Rzegiestoła, to karczynu Diłku, a dwóch nie znam. I to ten znany. Pekly, steca, czajcaka na Mylyku. Z Rzegiestoła było ich trioch. Ilia Ziać Kulakoła, kotroho stiatą, Łazor Kowalił i Dańko Tokarczyk. A mi kazali z daleka stojaty, żeby mene nikto nie poznał.

0: Dobrze tyż zoznał, że Lazor kowalił naprowadył na czajcaka, a Ilija kulakił powił mu o groszach w neho, że byle na kupci pidłałom znat, bo służył w neho. Todże tyż zoznał, że korołu Mikule Chomiaka tamże na myliku zabył. Ale sam lem nemał nejakoho towarzystwa przy sobie, z kotroho bylem kłopit był. Todże tyż w kince zoznał, że groszy czajczakoły wszytkę wziaty do laboły, lem mu leszyli z nich dawacet złotych. Powił, alem bilsze na takiej robocie, ane medze zbijny kamy ne bywał, bom w regieciowi w szołtysa służył, a ożenił im się w nowycy i bilsze nic nie znam i garłą to swoim peczatam. W związku z tym, że łyże dekretom od sudu zasłużenej na to, żeby na żyło był poczwertuanej.
1: Was lost, the treaty signed, I was not caught across the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised, I had to leave my life behind, I dug some graves you'll never find, the stories told with facts and lies, I had a name.

0: was lost. The treaty signed. I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
1: Sprawa Jancoho z Korky o szabrowania. Skład sudu: Witiuski i Rajciuski uriady. Zasłużenia: kara smrti przez czwartłania. Przy prysutnosti Witiuskiego uriadu, a też i Rajciuskiego uriadu, przyznał dobrowilni Jancy z Korka z Hańczoły, że był w kompanii z Petrom Hudaką i w innym towarzystwie koło Krasnego Brodu. I tam wzięli 60 uhorskich floreniów, ale nie znat z którego seła, bo się nie znat. Każdemu dostało się po 6 złotych, a Hryc Mlynarczyk z Hańczoły, matmatir w Regieciowi, państwa lubelskiego wojewody z Gładyszoła, seła Kordybanowskiego Piddany, misko Galanczyk z Ożdyni, tymko z toho, że seła Nosal nie znat od kale i Andrasz też nie znat od kale. Tot Petro był im hetmanom. Z Moczydlan Ferenca podmaster wywidował się toho, że z Korskoho, gdzie je spodził paru kony moho pana, što je z nima ichał. Przyznał, że prodał ich w Korośni w rynku za 60 floreniów. Jednomu hrażdany nowy, kin był wołchaty i młody, tam też i sidła ostaly. Tyż powił Jancy z Korka, że tomu Petrowy dostała się szuba z srebrnyma i złotyma elementami ta pistoletiu sim. Sud dekretom zasudu toho z Korku, żeby był. Poczwartowany.

Klimkiewski kres był kluczom sześciu susidujących z osobą ruskich seł. Tworzyły one wyższą jedynicę sudowej administracji w hranicach świeżo zakupionego majna Jana Potockiego i jego potomkiu. Sudowo-administracyjna wspólnota seł projawlała się wspólnym zborowym, albo zwanym też rugowym sudom, ze swoim witom i łałą, w skład której wchodzili szołty sołe z każdego seła. Okrem tego, każde z seł mało swój selski sud z szołtysom, aktualnie sprawującym uriad i łałnykami. W niektórych sełach uwedeny były i sudowe knychy, pisane po rusku. W związku z tym, że sudowa kniha Klimkiewskiego kresu pisana była pod dozorem dworu, a osobliwo przez polskich referentów, których osnowali formulary polskiego typu, oryginał knihy jest po polsku. Te w knizi znajdują się sprawy tykajuczy wnoszonego predania przez żeny, rozporządzenia tykajuczy ostatniej woli, jest porównacet spraw pro seksualną moralność ta pro czary i magiju i wielo zapisy pro złodziejstwo, rabunki, dołhy i inne zobowiązania. Przechodzimy do pierwszej sprawy.

0: Lem FM.
1: Lem po naszomu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź słuchaj Lem FM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody. Naszą audycję w Kotri, proszę was na mały wandriłkę. No i chneska mamy 89. odtynok już, no, to kus dołchoj audycji, dołchocho programu, już tak welo to tych odtynkiów nachrałem dla was. No i to tchneszny odtynok jest w ramkach takiej serii, w której wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i teper może przyzryjmy się w małopolskomu województwie, w którym nachody trzcia najbliższe czysło nacjonalnych parków w Polsce. No już mochliste posłuchaty pro ojcowski nacjonalny park, a chneska i chamy w Gorce. Tak, za tym budemy eksplorowaty dokładnie i odkrywaty gorczański nacjonalny park. Jest to park, jaki nachody się, no właśnie, w Gorciach, a dokładnie obnymat centralną część toho chrbetu, to toj hirskoj grupy, a dokładnie i jeszcze dokładniejsze to masywy Turbacza i Gorcia. Nacjonalny park był zaklekany w 1981 roku z riszenia Rady Ministriów z dnia 8 sierpnia 1980 roku. Dyrekcja Gorczańskiego Nacjonalnego Parku nachodzi się w selu Poręba Wielka. No a takim inicjatorom, organizatorom i pierwszym dyrektorom Nacjonalnego Parku był taki człowiek jak Jerzy Honowski. Oczywidno, jak każdy nacjonalny park, tak i tot gorczański ma

SVI symbol. A to tym symbolem w totem przypadku jest salamandra plamista. No i chneska sobie poznam, powimy sobie kus pro geologiczną budowę to tych hir, tyż doznamy się pro tak wyniatkowe ekosystemy, z jakima możemy strityty się w czas z wandriłok po gorciach. No i tyż kus wam powiem pro floru, faunu gorczańskiego nacjonalnego parku. Za tym bud te znamy przez najbliższe parę dziesiąt minut, bo będzie ciekawo. A po klasztorze przed wami muzyka.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powił, że chęciarz Lidije prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary t-shirt.

Iwernule sme pokorotki muzyczni pererwi dorochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Jak sama nazwa wysiduje, to tot park nachodycia w Gorciach. Pasmo Gorciu jest bardzo ciekawo zbudowane, bo z takich skał, które nazywają się razem flysz, karpacki flysz, też tak możemy powisty. I tot flysz to jest taka netypowa, kus skomplikowana geologiczna formacja, która buduje no dost wielką część wszystkich Beskidiu. No i tot flysz dilet się na różne takie jednostki, na przykład płaszczowiny. I mamy dwie takie hołowne płaszczowiny, Magórsku i Szlesku. No i pasmo Gorciu zbudowane jest z takich skał, które są częścią płaszczowiny Magórskiej. I to ta płaszczowina to w zahali jest taki miszmasz piskowykił, konglomeratił i łupkił. To te skały są te osadami, akumulowały się w głębokich moriach, jakie istnowały w epokach kredy i paleogenu, mniejsze bilsze od 94 do 31 milionów roku temu. Taki dominujący kompleks skał to jest zbudowany z takich chrubych, tonkich warstw piskowykił, które były akumulowane w takich subepokach paleoceni i eoceni, dokładnie od 65 do 37,5 miliona roku temu. I tot kompleks jest właśnie bardzo chruby, bo ma taką tonkist 2000 metriów. No i z takich piskowykił sąd zbudowany to te gorcy. No a w centrum Gorciu to nachodzi się turbacz, najwyższy werch, który ma 1410 metrów nad morą. Od turbacza promenesto odchodziat hołowne hirskie herbety Gorciu. Mają on taki równoleżnikowy układ, no i dost dołchy sód to te herbety, mają do 20-25 kilometrów, na premier jest herbet Turbacz, Kiczora, Jaworyna Kamienicka, Gorc Kamienicki i Wielki Werch. No, też na południowym schidzie mamy taki Knurowski Perewał o wysokości 846 metrów i tam dalsze za to tym perewałom idę uski taki herbet pasma Lubania. Ale już to Lubań to nachodzi się za chrany ciamy Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i ale wertajmy już do tego parku, bo tam na jego obszyri nachodzi się weloch takich hir, które mają charakter werszyny, takich skalnych kopułkus, czasem konusił. No i co interesujące, znaleźć, że turbacz nie nachodzi się na obszyri Gorczańskiego Nacjonalnego Parku właśnie, bo najwyższym werchom w to tym nacjonalnym parku jest Jaworyna Kamienicka o wysokości 1288 metrów, a sam turbacz, najwyższa toczka Gorciu, neje właśnie neje czastom nacjonalnego parku. No i to ty gorcy tonelem geologia, ale i też taka żywa przyroda, bo precin no dawniejsze gorcy to były takim liśną, były liśną obszyrą, rosła tam taka karpacka puszcza i właśnie pro toty interesujące temy powiem wam pilsze pokorotki muzyczni pererwi.

Słuchate obzeracza przyrody. Dneska chodzimy sobie po Gorciach, a dokładnie po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest wyjątkowy, krasny i dyki, ale i też był zmieniony człowiekom. Dawniejszy obszar Gorcił to była porostne na Karpacką Puszczą. To te drzewa okrywały prawie że ciłe ubocza. No i też to te lisy to były różne w zależności od klimatu, od też obstawy w terenie i też od toho, czy ubocza były zwernene na piłnicz, czy na południe. No, ale to wszystko zaczęło się dawniejszy już przed tysiącami i setkami roku miniaty odkal na floru Gorcił w dost wielki sposób zaczął diaty czołowik. Miścia, na których lis był wyrizany, wyciaty, albo zniszczony wichrami, albo inczyma naturalnymi katastrofami, to te tereny były zaniaty na rolną gospodarkę. Z początku to były owce wypasane albo korowy, a pak to jeszcze było koszenia łuk. Zatem no, na różne sposoby były to te porożne obszary hir hosnowane. No i w ten sposób woznaknęły tak hirskie polany, które no chneska odznaczają się wielkim bohactwem i różnorodnością roślinnych układów. Tyż w Gorciach pojawiły się tak korzystne obstawiny do rozwytku roślin, które potrzebują do rozwytku wielkiej kiełkosty świtła. Są to takie rośliny, które raczej no, stryczamy już wysoko w chorach, w Alpach, na takich alpejskich i subalpejskich plantrach. No i to te rośliny prywandrowały w gorce z sąsiednich hirskich hrbetiów. No i właśnie na tych polanach w Gorciach naszły korzystne obstawiny do rozwytku. Tyż, no właśnie, są te tak interesujące polany w Gorciach, ale po to tych polanach, po to tych lisach chodzą sobie tyż i zwierzęta. W Gorciach możemy stryczyć się z wieloma gatunkami zwierząt, które w innych czasach Beskidiu już nie mają tak wielo siedlisk. No, na premier to idę mi pro dyku swyniu, pro jelenia, sarnu, wydru, borsuka albo łasyciu. To te zwierzęta bardzo dobrze czują się w Gorciach i najtak będę jak najdłuższe. Tyż to, że tam seredowisko jest zrożne ciuwane, bo są lisy, są polany, są takie chłopoki doliny i tak dalsze, to wszystko ma pozytywne wlejania na różnorodność gatunkową fauny Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i to poklasz to wszystko, a po krótkiej perwi to mam dla was taką zajawku jednej turystycznej trasy, którą możecie sobie pochodzić właśnie w Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Zatem budźcie jeszcze ze mną i czujemy się o paroch minut.

0: Drodzy słuchacze, wrnuli sme po krótkiej przerwie trwać program Obzeracz Przyrody i proszę was kraśni na małą wędrówkę przez Gorczański Nacjonalny Park, a dokładniej beru was na małą wędrówkę po dolinie Potoczka o nazwie Jaszcze. Właśnie przez dolinę toho potoka jest wytyczona, jest zorganizowana turystyczna trasa, z której możecie skorzystać, kiedy chcecie. Jest bardzo krasna, nie tak długa i nie trzeba być zaawansowanym wędrownikiem, żeby sobie tam poradzić. To ta trasa nachodzi się w okolicach wielkiego seła o nazwie Ochotnycia Hirna, Ochotnica Górna po polsku. I tyż początek steżki Dolina Potoczku jeszcze nachodzi się w Ochotnici Hirnoj w takiej czasty, która nazywa się Kosarzyska. Trasa ma 8 km do uchosty. Na tej trasie są tak wyznaczone przystanki, to tych przystanków jest 13. Żeby przejść tą trasę, podripujemy od 4 do 6 godzin. Taka różnica do chory, o tak, to trzeba tam wyjść prawie 400 metrów. Nie to bardzo ekstremalnie wielo, ale Tiszne wskazuje to, że to jest bardzo taka płaska trasa. Bardzo interesuje, czy znajdziemy tam miejsca, bo na przykład w czas wędrówki to przejdziemy mimo takiego małego ozerka, to będzie przystanek numer 3 na polanie Łonna. W maju możemy tam obzerać traszki, kijanki, kumaka, kijanki żaby oczywiście. Zatem jest hołosno w wiarii, w tamtym rejonie. Tyż budeme tam wandrować w czas właśnie wzdłuż tej doliny przez czas Karpackiej Puszczy, która jest obniata ścisłą ochroną. Tyż dozrymy się tam par starych, wielkich smerkiów. Tyż to jest bardzo interesujący punkt. Nachodzi się na trasie taki pamiętnik, której upamiętniat, który jest na cześć katastrofy amerykańskiego bombowca Liberator z 18 grudnia 1944 roku. Koli była 50. rocznica tej podii, to tam w tym miejscu w Seredyni Lisa był odkryty pamiętnik, który jest stworzony z makiety kabiny toho samolotu z fragmentami blachy, jaka pochodziła z ostanki u Liberatora, ta i metalowa konstrukcja, która przypomina kryło samolotu. Tyż dalsze, jak budeme i ty, tą doliną, to dojdeme do widokowej wieży na polanie Magórki, z kotroj budeme mohle zachopluwać się jedną z najkraśniejszych panoram w Gorciach. Zatem jeszcze raz przypominam, Dolina Potoczku Jaszcze, trasa ma 8 km, zaczynać i kończyć się w Ochotnici Hirnoj, w czasty Kosarzyska. Zatem nic inczoho jaklem po prostu prowirty kalendary i zaplanowaty małą ekskursję w toti kraśni czasty Gorciu. I to wszystko, co dla was przyrychtowałem w ramkach Obzeracza Przyrody Progorczański Nacjonalny Park. Zaohaczam was słuchaty dalszych odcinków naszej przyrodniczej audycji. Dziękuję wam serdecznie dneska za słuchanie, za prysutnist. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

jest 5-tia, 7 serpnia augusta 2026 roka. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Konkurs na dyrektora Słowackiego Nacjonalnego Muzeju Rosyjskiej Kultury w Priaszowie wygrał Jan Hołodniak. Powszej prymator słynnika był najlepszy spośród trzech kandydatów. Muzej Rosyjskiej Kultury był od żółtnia oktobra minułego roku bez rednego dyrektora, odkoli z funkcji dyrektorka bez pojaśnienia przyczyn odklikana była Luba Kralowa. Powierzonym dyrektorem Rosyjskiego Muzeju został Teodor Jan Pivovarnik, który był od żółtnia oktobra i rednym dyrektorem SNM Muzeju Ukraińskiej Kultury w Słynniku. 1 kwietnia apríla toho roka funkciu poverenej dyrektorko Ukrajinského i Rusinského muzeju obňala Ludmila Ražana, robitnička Ukrajinského muzeju. Konkurs na riadného dyrektora SNM Muzeju Rusinskej kultúry tak prochodil po více jak 9 mišačach i po dvoch poverených dyrektorách. Rusinská nacionálna menšina nemala nejakého predstavníka v komisii, ktorá vyriešila o kandidátach v konkursi. Mimo toho, što člen Rado Vlado Slovacko Respubliko pro nacionalno menšono za Ruseniu žvidali sa na možnivist participovati v konkursi generálnoj direktorko SNM Vjeroslavo Bernatovoj. V konkursi brali účast Ruseno, predstavnika rusenijskih organizácií, no lem jak publika, bez nejakých prav rišania. Vece na tuto tému i o novom direktori SNM Muzeju Rusenijskoj kultúry прочитати в дописі на нашому порталі. Важна стація в Щавнику може єднак бути реактивована. Регіональна дирекція охорони середовиська рішила єднак узгоднити реалізацію такої інвестиції, що планувана є от декількох років польськими кабельними залізничами ПКЛ, але дотла була блокована. Тепер кміна Мушона має видати позитивне середовискове рішення. Podľa burgomajstra Jana Golbo môže to byť neskôršie ako mesiac. Regionálna direkcia ochrony sredoviska finálne zhadzačia na toto, že bude spobudovať ložnú vyťahu v Štavniku, ale uvedené boli ohraničenia, čo majú pozitívno vlinúty na ochranu zvierat i rostlin. Ohraničenia budú primierno týkaty hodín fungovania do ktorých vyťahujú. Okrem toho, lítom nebude mých diaty v oťach vedúčej od pôviny schovu do samoj horo Osredka. Skoršiu procedúru trvali 1,5 roka i završili sa negatívnom opiniom. Teper vrnula šansa na realizáciu investícií, ale do jej startu bude potrebné ešte pozvolenia na budovu. Už od dnes v Paláci Štuku v Krakovi môž obzrati výstavu Andy Warhol od kresko do žvízda. Expozícia zosredčia na periódi, kedy Warhol ešte len budoval svoj charakteristický styl i tvoril vlastný artistický obraz. Na odvodžajúčoch vždy ponad 60 originálnych rysunkiv, štodrukiv, polaroidiv, plakativ i filmových materiáliv. Серед найвикших атракцій найдеща монументальна інсталяція «Cow Wallpaper», що числить 20 як 30 квадратних метрів. Вистава вкаже тіж пересрідка проєкту тканин з 50-х років, в шото з них обличчя, перші номери легендарного магазину «Інтерв'ю», окладинка книжок і вінилових платин авторства Вархола та його піонерсько-цифрового експерименту на комп'ютері «Комодор».

Radio LEM FM. Słuchasz dzięki wsparciu powiatu polkowickiego. Razem tworzymy przestrzeń pełną głosu i emocji.

Dobry wieczór, witam serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Na wykołowszym się kruku zaczęły już wkazywać się kryła i w sobie czuję jakiesy kryłaty podwychy. Korotko, pierwszy pacjent. Wse to pestyt krucze samolubija jak pierwszy poletyt na samodilny łow. Ja z neterpeliwist już dał śledujuczego dnia. A neterpeliwist zweliczuje dążynu czasu i my tą dylem utwierdzamy się jak neubłagalnym i neperrywnym je czas. Przypustmy, byłoby tak, sterpiłby człowiek, ale zaczepisz sprawu o damach już inakże. Chytry jewyny diłki pithopyly to tu realnist. Dumałby dach to, że damy nesud stały tołdy, koli po ich sercy rozlije się nowy lubowny balsam, silniejszy od perszoho, koli prawdywa lubą nastaje w miejsce minułoj, złudnoj, ne operajuczoj się w swoich początkach na prawdywych odczuwaniach. A to wse nycz inczoho lem plan. Dama znajesz to jakby neperrywni była, ona ne wyklikałaby w adoratorii neterpeliwosty. A zadaczą każdej żeny je w westy adoratora w muczytelny okowy. Dama horyt prymanom nawet newilnyka, ale w ti minuti wybuchat w niej żażda nowej niewoli. Narodna legenda besiduje, że w pidzemni derżawi żył mohuczy wołodar, kotryj pałał strastiu mnożenia czysła swoich newilnykił. Ale kole ono się zbilszuwało, tołdy barże się mu prykryło, pak wpał w nesterpenne niezadowolenia. Na koniec zachotiło się mu samomu byty newilnykom i kolenym ostał. Nazywał sebe szczęśliwym i zadowolonym człowiekom. Ne możby reczysz, to damy sud tym pidzemnym wołodariom, a jednak, skrywajuczy się pered damskim słuchom, nam ne inakże pryda reczy, jak to, szto w życiu każdej damy naszołby się tot świtły moment, kole ona po dołchym wołodiniu ide dobrowilni, w niewolu, choć łańcuchy w tej niewoli mirtowy, a okowy to lubowny pociłunkę. Pit wieczór dopłynulyśmy na łodci do seła Antypa. Ciłej czas sik to sam dokuczliwy witer. Ciłej czas protichaly się po kruchozori to ty samy ołowlany chmary. Lem w dale widno było biły riady sołomianych strych, kreniczny żurawli, krywy werby i habzyny. Koli woszlyśmy już do spalni Antypa i popywalyśmy harbatu, zauważył jem na ścieni portret, który porazył mene nadzwyczajnyma rysami lycia, osobliwi palajuczyma oczami. Koli to ty oczy naprawdę tak czarujuczy, to żena tota je najwekszą krasawycią. Schidni rysy dopołneny byli bohatyma puklamy czornych kuczeriu. Lem motna fyszutka pid jej szyją i atłasowej gorset zdawali się jakosy czużyma dla toho lycia. To jakasa aktorka? Zwidał jem Antypa, kotry ślidył mimiku mojej twary. No, żal, ale ona ne aktorka. Ni? Twój ideał? Idol, ne ideał. Ty lubisz jej i luby ty budu do hrobowej doszczki. Znał jem to tu frazu, czuł jem jej neraz od Antypa. Przyjatelu, prodążuwał win. Żadną damu ja jeszcze ne lubił tak jak to tu.

Uśmiechasz się. Twoja wola. Ale wszystko damy, kotry ja persze wydził sód niczym naprotył niej. Kolybys jej wzrił, zhodłbys się. Szto za żena, jakysa lubą zapaliła się womi koly ja jej wzrił. Ne stichaj tak kplywi birwy, sam sobie nie znał jem pojasnyty toho, co czuju. Chotiłbym oswobodyty się od toho, ale to niemożliwe. Ja tak lublu Elwiru. Win pokaczuwał mriatelsko swoją blond jasną hołową opertą na ruci i wsmotriował się w portret. Niespodziewanie Win pryniał dawny kus strochi i wychlad i dopył herbatu. Powicz, zwernął się do mene, cygank prawdu perepowidając, cy wszystko to lem zdumowania. Ot, iszczy ty może i w cyganoczku da jakusia wlubył? Besiduju. Ni, nie wlubył się, ale posłuchaj. Taku cyganoczku strityujem, a radsze ona sama nachyliła swoje lyczka do mene, szto naprawdę przychodyła mysel wlubyty się w nią. Predstał sobie, po suty i cyganka Napoleona w Moskwi nie była taka i cyganka, szto pobidyła swoim śpiwom śpiwaczku Katalini, nie była taka czariuna. Ona wzięła moją ruku i perepowidała z dołony. Wiryż, ja wyczuł w kabału Zoroastra i tezy de Barolla? Wiry ty ne wirju, a wse przychody na dumku ne odczepysz się od tej dumki. Ona powiła, horozyt wam jeden zir i mertwe lyczko. Hamlet z tebe i nad trupiaczą czaszką zaspysz. Ne żartuj, besiduwał Antyp. Słowa to ty wiczni nia pereśli dujut. No, sprawa jasna, zir toj damy, twoho idola, niebezpeczny to zir, takich oczy ne striczat, sia. Ni, ne to ty oczy, Elwiru znam już od dłuższego czasu, a besida z cyganką była minułoholita. Ty jeszcze nie znasz Elwiry? I żal, szto może i nie poznasz jej, ona w Karpatach daleko. Posłuchajże. Proszłoholita był jem w Karpatach na uroczystym weczeri w jednoho parocha. I ja specjalnie hen zaichał, protoż to znał jem, że tam bude moja ulublena Elwira, diłka polskoho, zemskoho wołodaria w karpackich horach. Jej otec starej już i nemicznej. Kolesy był welikym własnytelom, ale potratył wszystko. Ostał z jednym lem dworom. Jeho diłka nadzwyczajnej krasy. Lem to je czudne, że ona w niczym niepodibna do Polki. Neje w niej toj żywoj przyrody, roztrepannosty i udawanej kokieteryi. Lem wola w niej niezłomna. To żena z osylną wolą. I trzeba przyznaty, że to syła jej woli mene osobliwi zneweluje. Ona mołczacza, tajemnicza, ale wydno w niej wnutryszni żar. I jej lice ne blide, ale smahłe, rysy wyrazysty, pukliwo łosił czorny i besidujut iszczy, że maje nadzwyczajne oczy. Zauważył jem, besidujut, precin ja sam ne wydił jem iszczy jej zoru. Czudni, ale ne wydił jem. Ona jest do toj stupenny śmiła, że ne pizryła iszczy na mene ciłkom. A ne połne pizrynia ne daje połnoho obrazu. Ona wysoko wczera diłka, jej ciłym świtom sód knyżkę, a na drugim miejscu hory i lisy. Besida z nią je od perszoho momentu świża, jasna, ale popry tym ostra i znaczucza. Jej słowa jakby torhajut się, w niej pałat ohen, to buchat, to pryhasat. Taka żena i taka krasa lycia
zniewolonym neuszciłką. Uzrywszy jej, podumał jem, że to żena, która nie ustupy z moho sercia. Lem jedno, oczy jem nie widził. O tych oczach Elwiry duże besiduje narit. Jej oczy to ziwizda, kotru z neba strutył bożok swaroch i kotra wpała do jej duszy. Z wpadenych do duszy ziwist tworyt się niezwyczajna krasa, kotra ubywa dzorom swoho wozlubleného. Ale ona nie podnosyła na mene pełnoho zoru, taka była wperta. Cy czudne mi damskie pizrynia? Wele oczy użyjem strytył, kary oczka leontyny, aksamitne pizrynia, jewlalyi, kokietne bohemii, melancholijne olgy. Wszystko to znykło, persnuło się i propało. Był jem na praznycznym weczery, pamiętam jeszcze, sidył jem pry Elwiri. Czorny aksamitny gorset obnymał jej talyju, a zady wlajuczoj krasy kuczera chlem jeden kwit, cynija. Ona prawdywy obraz cynii, jej delikatny, kwytuczy ustoczka były zatysneny. Ona odpowiadała krótko, komplementiu nie znosyła i wse zdawało się, jakby mryjała. Ale to nie były wywczeny mryi, ona o takich nie znała. Słowom w jej duszy morz było wzryty jakosy osobliwy świt. Odyszał jem od dalszej komnaty i wpał jem w zadumu. Cygańska muzyka wtychła i koly pietniu z jem hołowu wzrył jem przed sobą cyganku, kotra trymała tanir za groszy. Za czardasza wartat i srybnohodaty to szmarył jem ho moi precyjozi. Cyganka szelmowsko się uśmiechnęła, a była ona niemałej krasy. Jej nóżka gotowa była i do sarabandy. Ona schyliła hołołku nad moim lyciom. Sztoż czudnoho, kolejem riuk. Diuczyno, jaka ty czudowa. Nie znam, jak jeszcze lipsze perepowisty. Odrekła ona. Perepowitaj, uż ty czarodijko. Ona wzięła moją rękę i wsmotryła się. Stereszte się, besiduje. Oczy i śmiertelne lice wam zahorożuje. Po tym ona wtekła. Od tej pamiętnej noczy użyjem w Karpatach nie był i nie widził Elwiry. Lem jednoho nie znam, czy moja lubą naszła odpowiedź. Pryzryj się na portret. Kto by jej nie lubił? Elwira. Antyp wyłubył się w obraz. Uż jem wirył, że joho lubą teper to ne małodecki szał, ne małodecka pustota. Młody lita proletili nepostereżeni, hołzajuczy się po ulitajuczych sołodkościach, ożywlajuczych się dla szalenych dam, dla bliskotliwej kozeryi, dla perfumowanych listkiw tworiaczych lem riabatej kalejdoskop, w którym odbywają się zbytki młodych rokiw, a razem z nima sołodki spominy. Lachle z mespaty. Iszcze był oszyby witer, dolitował plesk wody, w kince wszytko wtychło. Son nadyszał. Na dneska to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Czytała Monika Tylawska.

wodzie. Trzy, cztery, młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj, dziecię, ty dziecię, oj, dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.